0: to dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc ten sam.
1: Radio 7.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla 4 mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Péter Modiar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
3: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
2: Z kolei jutro Péter Modiar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
4: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
2: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
5: Gość Radia 7.
6: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio pani poseł Maria Koźlakiewicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Pani poseł.
7: Dzień dobry, witam Panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia 7.
6: Pani poseł, naszą rozmowę bym chciała zacząć od ważnej uchwały, jaką przyjęto w Sejmie, dodam jednogłośnie. Jest to uchwała upamiętniająca wielką postać w Mławie, pana Tadeusza Korzybskiego. Wiem, że Pani była osobiście zaangażowana w procedowanie tej uchwały. Jak to w ogóle do tego doszło, że to trafiło do Sejmu?
7: Musimy sobie przypomnieć, że dzisiejszy rok, czyli 120 lat od momentu, jak istnieje nasze Liceum Ogólnokształcącego w Mławie imienia Stanisława Wyspiańskiego, ale to także 120. rocznica urodzin Wacława Tadeusza Korzybskiego. Jedna i druga postać bardzo wybitna tutaj dla nas, dla Mławy. Pani Katarzyna Lux, prezes Towarzystwa Miłośników Tekli Bondarzewskiej, podczas spotkania ze mną wpadła na taki pomysł, że powinniśmy uczcić tak ważną osobistość jak profesor Koszybski i złożyłam uchwałę w Sejmie. Zaczęło się od tego, że musieliśmy najpierw mieć na Komisji Kultury ten wniosek. Byłam sprawozdawcą na komisji akurat tego wydarzenia. Tu byłam bardzo oczarowana, ponieważ kluby rzeczywiście złożyły poprawki, ale wszystko nam przeszło też jednogłośnie na komisji. No i niedawno, bo na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się czytanie tej uchwały. Było to bardzo ważne dla całego Sejmu, dlatego że podczas czytania tej uchwały członkowie rodziny pana Korzybskiego były na sali. Mieliśmy taką przychylność, jakbym powiedziała, wszystkich klubów, ponieważ wszystkie kluby opowiedziały się pozytywnie za tą uchwałę. I dlatego także głosowanie mieliśmy jednogłośne, co bardzo rzadko się zdarza w dzisiejszym parlamencie.
6: No właśnie, to zasługuje chyba na uwagę, ale też ważne jest to, żebyśmy my przez właśnie posłów sygnalizowali, pokazywali, zainteresowywali właśnie naszą lokalną historią i tak wielkimi postaciami, jakimi był pan Tadeusz Korzybski.
7: Tak, jeśli tu mogę dodać, niektórzy pierwszy raz usłyszeli o tej osobie. Ja akurat byłam dumna, bo jestem tutaj rodowitą ławianką, więc mnie było łatwiej opowiadać o tym człowieku, ale rzeczywiście niektórzy twierdzili z mównicy, to akurat poseł z PiSu i z Konfederacji, że fajnie, że wyciągnęliśmy taką osobę, bo to jest twórca naszej polskiej penicyliny. To jest osoba, która uratowała tysiące po prostu ludzi, ale także wiemy, że penicylina służy i do leczenia zwierząt, więc no to jest szeroka gama i naukowe odkrycie światowe.
6: Ważna inicjatywa. Myślę, że wielu mieszkańców bardzo się z tego cieszy, z tej uchwały, ale chciałabym panią też zapytać o bieżące tematy. Przede wszystkim o komentarz do sytuacji Mławskiego Szpitala. Jak pani ocenia to, co się dzieje w Mławskim Szpitalu?
7: A troszkę muszę zacząć od tego, że sytuacja szpitali powiatowych w Polsce jest ogółem ciężka. Musimy sobie przypomnieć 21 rok i ustawy Morawieckiego, które nie patrzyły długoterminowo, tylko teraz tu, żeby było dobrze. Dzisiaj widzimy skutki tych ustaw, no i po prostu sytuacja jest coraz cięższa. Szpital w Mławie też znajduje się w tej ciężkiej sytuacji, ale obecny dyrektor, który reprezentuje nasz szpital, uważam, że stara się jak najmocniej, żeby ratować sytuację naszego szpitala. Osobiście z dyrektorem Pariaszewskim byliśmy w Ministerstwie Zdrowia, byliśmy także w NFZ-cie, odbywamy wiele spotkań po to, aby poprawić sytuację naszego szpitala. Jestem dumna, bo dyrektor na początku zastał szpital, tak to nazwijmy, jako budynek. Dzisiaj mamy 33 nowych lekarzy. Niektórzy są naprawdę europejskiej klasy. Tutaj chciałam pochwalić urologię, która nam się rozwija. Ale także chciałam dodać, że wysłuchałam ostatnio audycji, która była tutaj u pani redaktor z starostą i odnieść się do niektórych
6: rzeczy. No właśnie, pani skomentuje na przykład to, co mówi starosta na temat, no nie wiem, chociażby podwyżek w administracji.
7: Odnośnie podwyżek administracji, jak wysłuchałam tego, to trochę to dużo zabrzmiało, rozdajemy kasę i jest fajnie, ale w rzeczywistości trzeba wytłumaczyć, skąd jest ta suma, bo to są nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, no i dwie osoby odchodziły od pracy. Chciałabym też dodać, że osoby, które dostały podwyżkę, to tylko pracownicy nie nowo zatrudnieni, a ci, którzy byli wieloletni.
6: Ale ma pani takie poczucie, że rzeczywiście współpraca między zarządem powiatu, czyli organem prowadzącym, a szpitalem jest poprawna? Ja użyłam wtedy takiej metafory, że czy oni wiosłują w jedną stronę, czy przeciągają tą linę. Jak pani to ocenia? Bo wiem, że bywa pani na spotkaniach właśnie zarządu. Wiem, że pani też uczestniczy w spotkaniach Rady Społecznej Szpitala. Jak to wygląda, mówiąc kolokwialnie, od środka?
7: Chciałabym, abyśmy wszyscy wiosłowali w tą samą stronę. W tym miejscu chciałabym za wcześniejsze działania podziękować starostwu i tutaj panu burmistrzowi, bo wspierali szpital. Mieliśmy też spotkania, na których zobowiązali się, że będą dalej pomagać w sytuacji, jaka tutaj się wydarzyła finansowa szpitalu. I tutaj starostwo obiecało dalsze wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie, a Urząd Miasta planuje przeznaczyć pieniążki na inwestycje.
6: Czyli to są takie kroki naprawcze, ale słyszymy, że nie ma jakiegoś planu na funkcjonowanie Mławskiego Szpitala. Czy pani podziela to zdanie?
7: Myślę, że już dużo się wydarzyło, bo my zostaliśmy na początku, jak dyrektor przyszedł, tak naprawdę bez lekarzy. Więc to, że pozyskał 33 nowych lekarzy, to już jest jego plan naprawczy. To, że byliśmy zmuszeni tak naprawdę do zamknięcia niektórych oddziałów, to też jest wielki plus. Nie generujemy dzięki temu dalszych po prostu kosztów. Więc to jest ta oszczędność. Pamiętajmy jednak, że organem nadzorczym szpitala jest starostwo i także ma ono wielki wpływ na to, co dzieje się w Mławskim Szpitalu.
6: Ale oglądała pani ostatnią sesję, bo wiem, że pani nie była, ale być może miała pani okazję obejrzeć sesję. Dyrektor Pariaszewski mówił na tej sesji, że w szpitalu nie dzieje się dobrze i on nie ma skąd brać pieniędzy, na co można było, tak przynajmniej ja to odebrałam. Radni tak troszkę poszli w takim kontekście, że skoro bierze pieniądze, to niech sobie radzi. Czy rzeczywiście tak powinno to funkcjonować?
7: Pamiętajmy, że osoby, które stanowią wyższe stanowiska, które są odpowiedzialne, muszą też zarabiać. Tu też było jakby podnoszone, ile kto zarabia w szpitalu. Pamiętajmy, że te osoby były zatrudnione z Warszawy do Mławy i one przyszły na tej samej stawce. Też chyba powinniśmy wyjaśnić, że ktoś wpada w pewnym momencie w drugi próg podatkowy i ta pensja też całkiem inaczej wygląda i wszystkie sumy, które podawane są w mediach, są brutto, więc czasem jak widzimy 34 tysiące, to później okazuje się, że jest to 15-17 tysięcy, więc trzeba trochę chyba racjonalnie do tego podejść.
6: I szpital, i starostwo, i wszyscy szukamy pomysłu na to, jak wyciągnąć szpital z finansowego dołka, bo to jest przede wszystkim największy problem. Myśli pani, że są jakieś rokowania, które pozwolą nam optymistycznie spojrzeć w przyszłość?
7: Myślę, że nie wycofa się starostwo ze swoich obietnic i wsparcia i że do tego dojdzie. To akurat na funkcjonowanie bieżące, na inwestycje, które wiadomo w przyszłości dopiero pokażą nam jakby plusy tego. Miasto zobowiązało się, że wpłaci pieniążki, ale także z dyrektorem, tak jak wspomniałam wcześniej, byliśmy w Ministerstwie Zdrowia i w NFZ-cie i tam też mamy jakieś plany, że będzie to finansowanie na niektóre rzeczy, których wcześniej jakby nie mieliśmy.
6: Podczas ostatniej sesji dyrektor Mławskiego Szpitala powiedział o tym, że niestety trzeba było oddać pieniądze do NFZ-u, ponieważ nie został wyrobiony ryczałt. I jak pani to skomentuje? Udało się pani zbadać tę sprawę? Wiem o tym, bo rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę.
7: Tak, ryczałtu nie wyrobiliśmy, dlatego że dyrektor zabronił procedur nielegalnych. Wcześniej one były takie wykonywane. I żeby tu ludziom wytłumaczyć, chciałam powiedzieć, że zabiegi były wykonywane w oddziałach ortopedii, a powinny być w oddziale ortopedii. To już wyszło, jak tylko dyrektor przyszedł do nas tutaj do szpitala w audycie, który był przeprowadzony, więc ta struktura dlatego jakby trochę się nam obniżyła, ale pamiętajmy, że w październiku 60 parę procent było wyrobione, w ciągu 2 miesięcy 20% nadrobiliśmy. Na dzień dzisiejszy, gdy rozmawiam z dyrekcją szpitala, jest taka retoryka, że wyrobimy ten ryczałt w tym roku.
6: W tym roku będzie 100%, rozumiem.
7: Tak.
6: Okej, okay, a jeśli idzie o Mławski ZOL, bo wiemy, że było takie zawirowanie, najpierw te pieniądze zostały przyznane, później ten projekt stanął pod dużym znakiem zapytania, po czym pan dyrektor zdeklarował się, że będzie walczył o te pieniądze. Rzeczywiście zawalczył, te pieniądze zostały ponownie przyznane w takim kształcie, w jakim można było zrealizować ten projekt, bo wcześniejszy wiemy, że był po prostu fizycznie niemożliwy do realizacji w takim budżecie. No ale okazuje się, że po te pieniądze i tak Mławski Szpital nie sięgnie. Dlaczego?
7: No i to jest właśnie mi bardzo przykro, bo to pieniądze z KPO 16 milionów, które po prostu przeszły nam koło nosa. Tu akurat dyrektor Pariaszewski zrobił dużą pracę, bo poprawiał błędy po poprzednikach i to, że było to niedoszacowane właśnie za starej kadencji dyrektora. Też pamiętajmy, że były osoby, które nadzorowały tą instytucję. Też była komisja, która miała wpływ na to, jednak nie doszacowali. No i dzisiaj trzeba byłoby chyba około 6 czy 7 milionów dopłacić. Starostwo dzisiaj nie jest w stanie wyłożyć takich pieniędzy, abyśmy mieli zorganizowane ZOL. Ale w tym miejscu chciałam także powiedzieć, że SOR udało się jakby do końca zrealizować i to też dzięki dyrektorowi Pariaszewskiemu, bo gdyby nie jego determinacja i ludzi, których pozyskał tutaj w szpitalu, musielibyśmy oddawać 14 milionów wraz z karami i odsetkami.
6: Czyli SOR Mławski, który już funkcjonuje, też miał takie zagrożenie, że te pieniądze trzeba będzie oddawać?
7: Tak. I tutaj dyrektor ze swoimi paniami z administracji naprawdę stawali na głowie, żeby dokończyć tę inwestycję.
6: Pani poseł, to na koniec może wlejmy trochę optymizmu w eter. Czy myśli pani, że rzeczywiście dyrektorowi uda się wyjść na prostą, jeśli idzie o Mławski Szpital? Czy uda się no, w taki sposób pokierować placówką, żeby przede wszystkim nie były zamykane kolejne oddziały i żeby ten szpital mógł funkcjonować, bo zgodzimy się z tym, że mieszkańcy nie potrzebują szpitala jako budynku, tylko potrzebują szpitala, w którym będą mogli się komfortowo i bezpiecznie leczyć.
7: Tak, jako mieszkanka Mławy pierwsze co, to też się kieruję do szpitala w Mławie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że wszyscy damy radę, że będziemy wiązłować, tak jak Pani powiedziała, w jedną stronę, na jednej łódce i że to wszystko się uda. Ale pamiętajmy, że nic nie dzieje się od razu, potrzebujemy czasu na to.
6: Poseł Maria Koślakiewicz, Koalicja Obywatelska, była moim i Państwa gościem. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w studio.
7: Dziękuję bardzo.
6: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 maja. W 1982 roku nominowany na biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz otrzymał święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie.
3: Miłość to po prostu obecność.
2: W 1983 roku odbyła się premiera filmu krótkometrażowego Około północy. W roli głównej Suszki Gacka wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Dlaczego akurat mnie musiało to spotkać? Inni ludzie żyją sobie spokojnie, a ja...
2: W 2004 roku Jan Dzięgielewski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Profesor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieśtora w Pułtusku.
5: Propaganda na użytek wynajętych ludzi przed tego mówiła, że jak ty możesz, przecież to jest kryształ. A przyjęcie upominku każdy może.
2: W 2005 roku na wniosek wojewody mazowieckiego prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał staroście Przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz na polu działalności społecznej.
6: No ja mam trochę rozeznania już na Mazowszu, gdzie co komu brakuje.
2: W 2017 roku Szymon Kołecki wygrał w pierwszej rundzie z Wojciechem Balejką w walce wieczoru gali PLM MMA 73 w Ciechanowie.
7: Wypiłem 3 piwa i nie piłem żadnego alkoholu, bo ciągle dieta, przygotowania.
2: W 2018 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz, który został wybrany bramkarzem sezonu.
8: Cieszę się, że wygrałem, choć konkurentów miałem bardzo dobrych.
2: W 2022 roku odbyła się premiera filmu Przejście. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
9: Jest w mieście wróżbita. Przewiduje przyszłość, jeśli ktoś ją ma.
10: Podobno nie miałaś przyjaciół.
9: Niech się pani nie daje. Proszę zostać z nami.
2: Urodzili się w 1829 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Juliusz Kraziewicz, działacz oświatowo-gospodarczy. Z jego inicjatywy powstało Włościańskie Towarzystwo Rolnicze, pierwsza tego typu organizacja na ziemiach Polski i pierwowzór późniejszych kółek rolniczych. Założył Towarzystwo Gospodyń, pierwsze koło gospodyń wiejskich w celu ocalenia lokalnego folkloru i podtrzymania świadomości narodowej w zaborze pruskim. W 1932 roku Janusz Królik, przez 42 lata dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Później pracował jako kierownik działu historii w muzeum, inicjator budowy pomnika Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, ufundowania tablicy upamiętniającej hrabiego Edwarda Krasińskiego w kościele w Opinogórze Górnej, założyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Opinogóry, przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wiceprezes oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, autor kilkakrotnie wznawianego przewodnika po Opinogórze. W 1977 roku w Działdowie Paweł Baraszkiewicz, kajakarz, wychowanek klubu Well Lidzbark, czterokrotny mistrz świata, czterokrotny mistrz Europy, srebrny medalista olimpijski z Sydney, trener.
11: Jak na tą chwilę wszystko idzie tak, jak zaplanowaliśmy, ale myślę w przyszłym roku, że będziemy dobijać się do tych igrzysk.
2: Zmarli w 1973 roku Karol Rojek, urodzony w Zatorach w powiecie pułtuskim, ekonomista, inżynier mechanik, specjalista transportu, urzędnik państwowy. W 2013 roku w Brodnicy Dominik Sucheński, lekkoatleta, sprinter, reprezentant Polski w sztafecie 4x100 metrów, brał udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Helsinkach, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego.
12: Kiska zrobił 10,5, ja zrobiłem 10,6, a rekord Polski przed wojną należał do zasłony i wynosił 10,6.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw. Marcin Krzemiński, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
3: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
4: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
3: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
4: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
3: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
2: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
5: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
2: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu. No a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w 4 województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą. Welcome to the party.
6: Takiego polskiego hitu.
7: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
2: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Dopiero w weekend rozstrzygną się losy dwóch innych drużyn z Londynu. O utrzymanie walczą Tottenham i West. Koguty mogły zapewnić je sobie wczoraj, ale przegrały na wyjeździe z Chelsea 1-2. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji rywalem Hull w meczu awans do Premier League będzie Middlesbrough. Bezpośredni awans zapewniły sobie już wcześniej drużyny Coventry i Ipswich. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Fręch teraz czeka French Open, o który walczy w kwalifikacjach m.in. Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka w ich pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Ayaną Akti 6-2, 7-6. Pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęła też wcześniej Maja Chwalińska, a odpadła w niej Linda Klimowiczowa. W drugiej rundzie Kawa zagradzi się z Amerykanką Claire Liu, a Chwalińska z Francuską Carole Monet. W Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Ediego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, który wyprzedza o 27 sekund Jonasa Vingegaarda. Duńczyk to faworyt do wygranej w całym wyścigu, mówi nasz były kolarz i szef Tour de Polonii Czesław Lang.
0: No, faworytem dla mnie to jest Vingegaard, który pokazuje, że i świetnie jeździ po górach, świetnie jeździ na czas, tym bardziej jest nam bardzo bliski, wygrywał Tour de Polonii. Pierwsze swoje zwycięstwo wyścigu w World Touru to właśnie odniósł w Polsce. Też trzymam za niego kciuki.
8: A dziś 11. etap z Porcari do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Poranek miejscami pogodny, potem będą raczej przeważać chmury. Spodziewajcie się deszczu, a na wschodzie i w centrum możliwe burze. Maksymalnie do 17 stopni na wybrzeżu, do 20 we wspomnianym centrum i do 23 na południowym wschodzie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
2: Firma i wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Starostwo powiatowe w Żuromińsku informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żuromińsku, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lubowic zakończył dużą inwestycję oczyszczalnia ścieków po rozbudowie. Dzieci podziękowały darczyńcom, rowerzyści przejechali aż do Wenecji. Warszawa szczęśliwa dla Zawksza, Jakub Adamski mistrzem Mazowsza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubowidzu została zakończona. Odbioru inwestycji dokonał burmistrz Jarosław Czapliński. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, ale również budowę kanalizacji w miejscach miasta, gdzie do tej pory jej nie było. Projekt zakłada także wymianę wodomierzy na elektroniczne urządzenia do zdalnego odczytu. Wartość rozbudowy oczyszczalni wyniosła ponad 2 miliony złotych. Zadanie było realizowane w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Inwestycja jest częścią większego projektu pod nazwą Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej miasta i gminy Lubowic. Piknik dla sponsorów i przyjaciół placówki opiekuńczo-wychowawczej Mario i Olek odbył się w Lidzbarku. Wydarzenie było podziękowaniem za wsparcie udzielane podopiecznym placówki. Głównymi bohaterami spotkania byli bohaterowie z Żuromina, którzy w ramach akcji Rowerem po uśmiech dzieci przejechali 1600 km do Wenecji. W wyprawie uczestniczyli Mariusz Gulczyński, Łukasz Józefowicz i Zbigniew Sokołowski. Rowerzyści otrzymali statuetki, darczyńcy pamiątkowe dyplomy przygotowane przez dzieci. Wyprawę do Wenecji codziennie śledził dyrektor placówki Mariusz Dąbrowski.
3: Codziennie włączyłem sobie live, komentowałem, kibicowałem. Najgorszym dniem było, kiedy chłopaki jechali pod samą górę stromą. To jeszcze napisałem do nich w komentarzu, że chłopcy, może odpocznijcie, może tego. Martwiłem się o ich zdrowie, ale dali radę, jestem z nich bardzo dumny.
2: Bacznymi obserwatorami wyjazdu byli również podopieczni, dodaje dyrektor.
3: Zawsze jak wracałem do pracy z domu, to komentowali cały czas, że jadą, panie dyrektorze, że oni jadą, także fajnie i często sobie też włączyli w komórkach live'a i komentowali, gdzie już są, jakie piękne widoki, także mega sprawa.
2: Celem akcji była zbiórka pieniędzy na poprawę komfortu życia podopiecznych mieszkających w placówce. Zostaną zakupione meble i wyposażenie pokoi dzieci i młodzieży. Podczas przedsięwzięcia udało się zebrać ponad 70 tysięcy złotych. Podczas pikniku przygotowano grilla, słodkości oraz watę cukrową dla najmłodszych. Organizacją zajęli się opiekunowie i uczestnicy wydarzenia. Relacje z wyprawy do Wenecji były transmitowane w mediach społecznościowych Radia 7. Nasza stacja była patronem medialnym wydarzenia. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza najmłodszych mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie z cyklu Retro Warsztaty. W sobotę o godzinie 10:00 dzieci w wieku od 5 do 10 lat będą mogły przenieść się do świata profesora Baltezara Gąbki podczas spotkania pod hasłem Na tropie profesora Wielka Draka w świecie Gąbki. W programie przygotowano liczne atrakcje inspirowane kultową bajką, m.in. kino biblioteczne, wspólne głośne czytanie, warsztaty kreatywne oraz zabawy ruchowe integracyjne. Organizatorzy zapowiadają podróż do krainy dreszczowców i spotkanie z bohaterami znanymi z książek i serialu animowanego. Wydarzenie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie przy ulicy Batalionów Chłopskich 15. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu, który podajemy na radio7.pl. I sport. Dwa medale lekkoatlety Zawksza Mława. Jakub Adamski przywiózł je z otwartych mistrzostw Mazowsza U18 i U20. Zawody odbyły się na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Podopieczny trenera Krzysztofa Koziatka w konkursie skoków dal wywalczył brązowy medal z wynikiem 5 metrów i 79 centymetrów. Jeszcze lepiej mławski lekkoatleta zaprezentował się w trójskoku. Jakub Adamski osiągnął rezultat 11 metrów i 30 centymetrów i zdobył złoty medal oraz tytuł mistrza Mazowsza. Zawodnik Zawksza Mława zajmuje obecnie 10 miejsce w krajowym rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
8: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenia. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Gastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia. Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. Opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
2: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3-kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
4: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
2: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Matti Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukces w historii. Z kolei dla trenera zespołu z Birmingham to będzie już szósty finał Ligi Europy. 5 z nich Unai Emery wygrał. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. To nowe wyzwanie, przed którym stajemy razem. Jesteśmy pewni siebie, ale podchodzimy do rywala z szacunkiem. Zawsze szanujemy Ligę Europy i drużyny, z którymi się mierzymy. Freiburg awansował do finału, ponieważ w pełni na to zasłużył. Finał Ligi Europy w Stambule dziś o 21:00. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazł by się wśród powołanych. Strata Diogo Joty była dla nas bardzo bolesnym momentem, jednak już od następnego dnia po jego śmierci walka o marzenie, które miał Diogo, jak i o przykład, jaki zawsze dawał w naszej drużynie, stała się dla nas ogromną odpowiedzialnością. Duch Diogo Joty, jego siła i wzorowy charakter stanowią wartość dodaną, to takie plus jeden do naszego zespołu i tak już pozostanie na zawsze.
6: Para sempre.
5: Jedyną niespodzianką w kadrze Portugalii jest brak pomocnika Tottenhamu João Palhinha. Oczywiście kapitanem zespołu będzie 41-letni Cristiano Ronaldo, który pojedzie na 6. mundial w karierze. Arsenal zerwał łatkę zespołu wiecznie drugiego po 22 latach. Kanonierzy zostali ponownie mistrzem Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1 i do Arsenalu traci 4 punkty, a została już tylko jedna kolejka. Londyńczycy mają tytuł, a w przyszłą sobotę powalczą o kolejny, bo zagrają z PSG w finale Ligi Mistrzów. Zmagający się z kontuzją algarska Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszemowym turnieju w Londynie. Co oczywiste, ominie go także rozpoczynający się w poniedziałek French Open.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Maksymalnie 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum, 23 na południowym wschodzie. Przewaga chmur, spodziewajcie się deszczu, a na wschodzie i w centrum możliwe burze.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy most na Łydynie już otwarty. Koniec ruchu wahadłowego na Augustiańskiej. Rybno z Warmii i Mazur gościło Rybno z Mazowsza. Samorządy zacieśniają współpracę. Mławianka podejmuje rękawice. Gra u siebie o finał. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie zakończyła się budowa nowego mostu na rzece Łydyni w ciągu ulicy Augustiańskiej. Obiekt został oficjalnie otwarty zaraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Nowa przeprawa zastąpiła wysłużony most, który wcześniej wymagał ruchu wahadłowego i stwarzał utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Nowy most jest niemal trzykrotnie większy od poprzedniego. Konstrukcja wykonana ze stali i żelbetu umożliwia jednoczesny ruch samochodów w obu kierunkach, a także bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów. Obiekt został wyposażony w nowe oświetlenie. Jak podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
3: Dawniej to było niebezpieczne miejsce. Auta musiały mijać się wahadłowo, a piesi bardzo uważać na jadące samochody. Teraz nastąpiła zupełna zmiana. Nowy most oznacza koniec z ruchem naprzemiennym i pełną płynność poruszania się pojazdów oraz pieszych. Ponadto nowe oświetlenie mostu razem z niedawno powstałymi latarniami w ciągu ulicy Augustiańskiej zapewniają mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo.
2: W ramach inwestycji przebudowano także sieć wodociągową i elektryczną, wykonano kanalizację deszczową oraz umocniono skarpy i koryto rzeki. Powstała również infrastruktura umożliwiająca przyszłe poprowadzenie ruchu rowerowego. Budowa trwała rok i kosztowała 9 milionów 900 tysięcy złotych. Ponad 2 miliony 300 tysięcy miasto pozyskało z dofinansowania samorządu województwa mazowieckiego. Fani motocykli z całej Europy przyjadą do Ciechanowa. Przed nami 20. edycja ciechanowskich spotkań motocyklowych. Między 29 a 31 maja na Błoniach w centrum miasta stanie miasteczko motocyklowe. Organizatorzy przygotowali koncerty rockowe, pokazy kaskaderskie oraz paradę motocykli ulicami Ciechanowa. W piątek 29 maja przed Zamkiem Książąt Mazowieckich rozstawiona zostanie scena muzyczna. Wystąpią zespoły Dirty Blues Rock, Araneo, Zamknij się i Faust. W sobotę 30 maja motocykliści wezmą udział w mszy świętej w kościele Farnym, a następnie przejadą ulicami miasta w paradzie motocyklowej. Po oficjalnym otwarciu imprezy zaplanowano pokazy Freestyle Family oraz występ formacji Board & Flow. Wieczorem rozpocznie się maraton koncertowy. Na scenie pojawią się Suffragium, Krnąbrny, Matt Stone, Lush Eye oraz gwiazda wieczoru Pull the Wire. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne. Delegacja z gminy Rybno w powiecie sochaczewskim odwiedziła Rybno w powiecie działdowskim. Goście spędzili w warmińsko-mazurskiej gminie 2 dni. Przyjechali seniorzy, mieszkańcy oraz pracownicy samorządowi z Mazowsza. Podczas wizyty uczestnicy zwiedzili m.in. Grunwald i Groszki oraz poznawali historię i atrakcje regionu. W programie znalazły się również wspólne spotkania i obiadokolacja. Samorząd informuje, że wydarzenie ma pomóc w dalszym rozwijaniu współpracy między gminami. I jeszcze sport. Mławianka Mława podejmie dziś u siebie CK Troszyn. Będzie to pojedynek o finał mazowieckiego Pucharu Polski. Ekipa gości zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli. Nie przegrali od 25 kwietnia i meczu z Legią Warszawa 2, która została zwycięzcą rozgrywek. Ostatnie 2 pojedynki z Dumą Zawksza zakończyły się remisem 2-2. Biało-zieloni są w środku walki o utrzymanie na 4. poziomie rozgrywkowym, do czego znacznie przybliżył ich ostatni triumf nad ekipą Widzewa Łódź 2. Zwycięstwo może dodać skrzydeł zawodnikom Marka Gołębiewskiego. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 na stadionie przy ulicy Kopernika, gdzie emocji nigdy nie brakuje. Zachęcamy do pojawienia się na trybunach i dopingowania Mławianki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów, 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki i L4. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w 4 województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
3: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
4: Tak? No i jak pan sobie to tłumaczy?
3: No po to, żeby wczuć Polaków na Polaków.
2: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
5: Widzę torbę z bubuzelami. Będzie głośno?
6: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
7: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
2: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16. Na to oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
8: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
2: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
9: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
2: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aston Villa i Freiburg zagrają dziś w pierwszym z 3 piłkarskich finałów kończących sezon klubowy. W Stambule zmierzą się o triumf w Lidze Europy. Anglicy jedyne europejskie trofeum wywalczyli 44 lata temu, triumfując w Pucharze Europy. Za to ich trener Unai Emery Ligę Europy wygrywał aż 5-krotnie. Dla Freiburga to absolutny debiut w meczu o taką stawkę, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego w ciągu ostatnich kilku lat, wliczając w to czas, odkąd tu jestem, przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Nie czuję nerwów ani wielkiej presji. Zamiast tego naprawdę nie mogę się już doczekać tego meczu, ale to również zasługa całej drużyny. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule. Za tydzień w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. Dla Arsenalu to będzie szansa na drugie trofeum w sezonie, bo Londyńczycy właśnie zostali nowymi mistrzami Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Pep Guardiola tym razem musiał uznać wyższość Mikela Artety. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Zatem w ostatniej kolejce sezonu toczyć się już będzie tylko walka o europejskie puchary i o utrzymanie. Tottenham mógł wczoraj zapewnić sobie pozostanie w Premier League, ale przegrał z Chelsea 1-2. Zatem wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad West Hamem. Emocjonujące otwarcie walki o finał ligi NBA na wschodzie. New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers, choć na niecałe 8 minut przed końcem meczu przegrywali różnicą 22 punktów. Ostatecznie pokonali rywali po dogrywce 115-104. Jeremy Sochan cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. To jeszcze Paryż, bo dwie polskie tenisistki wciąż walczą o awans do French Open w 3-stopniowych eliminacjach. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwanińska z Francuską Carole Monet.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Tylko poranek w miarę pogodny na zachodzie i w centrum, potem przewaga chmur, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, na wschodzie i w centrum możliwe również burze. Na termometrach od 15 do 17 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum i na zachodzie, najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam nawet 23.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 maja. W 1982 roku nominowany na biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz otrzymał święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie.
3: Miłość to po prostu obecność.
2: W 1983 roku odbyła się premiera filmu krótkometrażowego Około północy. W roli głównej Suszki Gacka wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Dlaczego akurat mnie musiało to spotkać? Inni ludzie żyją sobie spokojnie, a ja...
2: W 2004 roku Jan Dzięgielewski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Profesor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
5: Propaganda na użytek wynajętych ludzi przed tego mówiła, że jak ty możesz, przecież to jest kryształ człowiek, a przyjęcie upominków każdy może.
2: W 2005 roku na wniosek wojewody mazowieckiego prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał staroście Przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz na polu działalności społecznej.
6: No ja mam trochę rozeznania już na Mazowszu, gdzie co komu brakuje.
2: W 2017 roku Szymon Kołecki wygrał w pierwszej rundzie z Wojciechem Balejką w walce wieczoru gali PL MMA 73 w Ciechanowie.
7: Wypiłem 3 piwa i nie piłem żadnego alkoholu, bo ciągle dieta, przygotowania.
2: W 2018 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz, który został wybrany bramkarzem sezonu.
8: Cieszę się, że wygrałem, choć konkurentów miałem bardzo dobrych.
2: W 2022 roku odbyła się premiera filmu Przejście. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
9: Jest w mieście wróżbita. Przewiduje przyszłość, jeśli ktoś ją ma.
10: Podobno nie miałaś przyjaciół.
9: Niech się pani nie daje. Proszę zostać z nami.
2: Urodzili się w 1829 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Juliusz Kraziewicz, działacz oświatowo-gospodarczy. Z jego inicjatywy powstało Włościańskie Towarzystwo Rolnicze, pierwsza tego typu organizacja na ziemiach Polski i pierwowzór późniejszych kółek rolniczych. Założył Towarzystwo Gospodyń, pierwsze koło gospodyń wiejskich w celu ocalenia lokalnego folkloru i podtrzymania świadomości narodowej w zaborze pruskim. W 1932 roku Janusz Królik, przez 42 lata dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Później pracował jako kierownik działu historii w muzeum, inicjator budowy pomnika Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, ufundowania tablicy upamiętniającej hrabiego Edwarda Krasińskiego w kościele w Opinogórze Górnej, założyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Opinogóry, przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wiceprezes oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, autor kilkakrotnie wznawianego przewodnika po Opinogórze. W 1977 roku w Działdowie Paweł Baraszkiewicz, kajakarz, wychowanek klubu Well Lidzbark, czterokrotny mistrz świata, czterokrotny mistrz Europy, srebrny medalista olimpijski z Sydney, trener.
11: Jak na tą chwilę wszystko idzie tak, jak zaplanowaliśmy, ale myślę w przyszłym roku, że będziemy dobijać się do tych igrzysk.
2: Zmarli w 1973 roku Karol Rojek, urodzony w Zatorach w powiecie pułtuskim, ekonomista, inżynier mechanik, specjalista transportu, urzędnik państwowy. W 2013 roku w Brodnicy Dominik Sucheński, lekkoatleta, sprinter, reprezentant Polski w sztafecie 4x100 metrów, brał udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Helsinkach, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego.
12: Kiska zrobił 10,5, ja zrobiłem 10,6, a rekord Polski przed wojną należał do zasłony i wynosił 10,6.

0: Reklama.
1: Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Cibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama.
4: Zbliża się godzina 10.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu 3 osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad 2 dekadach znów mistrzem Anglii. Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
7: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
8: Część sprzętu podobno już przyleciała.
7: Dokładnie tak i to tak zatrzyma w pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu i podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
6: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł. Zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
6: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę minister obrony uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy. Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
3: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
2: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie przed godziną w willi przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. Na w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
5: Einfach auch an der Mannschaft.
2: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.

0: Rama. Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247. Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów, 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Zbliża się południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, m.in. z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazd. Tragedia na jeziorze Jukst. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
3: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Jukst, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
2: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar Młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią, tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
4: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglarstwem.
2: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca, tym bardziej trzeba o tym myśleć, teraz podkreślałbym.
4: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
2: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
7: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
2: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
1: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie. Organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
3: Jędrzej Ditek-Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
4: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
3: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
4: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
3: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
1: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamens lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiczowa.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Dzień Matki ze Spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Cibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w Spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, Michał Nowakowski, historyk mławski. W dzisiejszym felietonie chciałbym nadal pozostać w tematyce powstania styczniowego. Otóż powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej z prostej przyczyny, ponieważ Polacy nie dysponowali wówczas wojskiem, gdyż Wojsko Polskie zostało zlikwidowane przez administrację carską po klęsce powstania listopadowego w ramach represji. W związku z tym podczas powstania styczniowego miały miejsce liczne bitwy i potyczki. Takich bitew i potyczek w roku 1863 na terenie województwa płockiego jednostki administracyjnej uznawanej wówczas przez rząd powstańczy stoczono około 100, w tym kilkadziesiąt w okolicach naszego grodu. Bardzo ciekawy, interesujący i warty do zapamiętania jest fakt, że od czerwca do lipca 1863 roku odbyły się aż 3 starcia pod Kuczborkiem, który był wtedy miastem leżącym w powiecie mławskim. Do pierwszej potyczki pod Kuczborkiem doszło 27 czerwca. Formujący się oddział powstańczy, liczący 46 żołnierzy, dowodzony przez Ignacego Zembrzyckiego, pseudonim Strzelecki z Lubowidza, uderzył znienacka na silniejszy oddział Straży Granicznej, który uległ rozproszeniu. Nieprzyjaciel stracił 8 ludzi oraz nieco broni i konacka na silniejszy oddział Straży Granicznej, który uległ rozproszeniu. Nieprzyjaciel stracił 8 ludzi oraz nieco broni i koni.

0: 4 lipca. O godzinie 18 oddział powstańczy liczący 65 ludzi, dozorowany przez Ignacego Zembrzyckiego, urządził zasadzkę na Rosjan prowadzących wozy z sianem z Mostowa do Zielunia. Zasadzka nie udała się z powodu czujności psów prowadzonych przez Moskali. Ostrzeżeni szczekaniem Rosjanie rozpoczęli strzelaninę. W utarczce ogniowej trwającej 3 godziny powstańcy stracili kilku rannych, zaś Rosjanie mieli stracić 7 zabitych i 9 rannych. Kilka dni później, bo już 12 lipca, miało miejsce trzecie i zarazem największe starcie, które miało charakter bitwy. Doszło do niej w sposób zaplanowany przez naczelnika Stanisława Zgliczyńskiego. Postanowił on rozbić i zniszczyć kolumnę rosyjską dowodzoną przez podpułkownika Dobrowolskiego, która dotarła do miasteczka Kuczbork. Siły podpułkownika Dobrowolskiego były liczne. Zgrupowanie powstańcze natomiast liczyło około 500 żołnierzy piechoty oraz 60 kawalerzystów. Większość żołnierzy piechoty stanowili kosynierzy, a więc nie byli oni uzbrojeni w broń palną. Powstańcy rozpoczęli natarcie z zaskoczenia w czasie, gdy wojsko Dobrowolskiego jadło obiad. Doszło do zamieszania wśród wojsk rosyjskich. Wkrótce jednak oficerowie opanowali popłoch żołnierzy i uformowali wojsko w szyk rotowy, co zastopowało natarcie niewyrobionych w rzemiośle wojennym powstańców, a następnie ogień rotowy spowodował popłoch wśród nacierających. Powstańcy zostali odrzuceni na pozycje wyjściowe na Wielkiej Górze porosłej lasem na północ od Kuczborka. W zaatakowaniu miasteczka przez powstańców przeszkadzały bagna. Z kolei podpułkownik Dobrowolski, widząc znaczne siły powstańcze, nie zaryzykował wyprowadzenia swoich sił głównych z miasteczka, które dawało mu dobre schronienie. Z miasteczka zostali wysłani jedynie kozacy w celu kilkukrotnego niepokojenia powstańców. Straty powstańcze były duże, wynosiły 30 zabitych i 30 rannych. Kilkunastu powstańców dostało się do niewoli. Po bitwie Moskale spędzili ludzi do szukania w lesie powstańców. Relacja podaje, że wśród poległych powstańców najwięcej było rzemieślników, szewców, stolarzy i kowali.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
3: Pan jest górnikiem.
4: Tak, Mysłowice Wesoła.
3: Zielony Ład.
4: Do wyrzucenia. Natychmiast.
5: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. W zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
2: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
6: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
2: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda kujawsko-pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
7: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
2: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Dzień Matki ze Spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w Spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierp skończy przebudowę Dworcowej. Droga zmieniła się nie do poznania. Lubowic zakończył dużą inwestycję, oczyszczalnia ścieków po rozbudowie. Dzieci podziękowały darczyńcom, rowerzyści przejechali aż do Wenecji. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przebudowa ulicy Dworcowej w Sierpcu dobiega końca. Inwestycja ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Na ulicy pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa, powstała również ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodnik. W ramach prac wykonano także nowoczesną kanalizację deszczową, która ma zapobiegać zalewaniu drogi podczas intensywnych opadów. Na inwestycje powiat sierpecki pozyskał 4 miliony złotych dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja kosztowała ponad 6,5 miliona złotych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubowidzu została zakończona. Odbioru inwestycji dokonał burmistrz Jarosław Czapliński. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, ale również budowę kanalizacji w miejscach miasta, gdzie do tej pory jej nie było. Projekt zakłada także wymianę wodomierzy na elektroniczne urządzenia do zdalnego odczytu. Wartość rozbudowy oczyszczalni wyniosła ponad 2 miliony złotych. Zadanie było realizowane w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Inwestycja jest częścią większego projektu pod nazwą Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej miasta i gminy Lubowic. Piknik dla sponsorów i przyjaciół placówki opiekuńczo-wychowawczej Mario i Olek odbył się w Lidzbarku. Wydarzenie było podziękowaniem za wsparcie udzielane podopiecznym placówki. Głównymi bohaterami spotkania byli bohaterowie z Żuromina, którzy w ramach akcji Rowerem po uśmiech dzieci przejechali 1600 km do Wenecji. W wyprawie uczestniczyli Mariusz Gulczyński, Łukasz Józefowicz i Zbigniew Sokołowski. Rowerzyści otrzymali statuetki, darczyńcy pamiątkowe dyplomy przygotowane przez dzieci. Wyprawę do Wenecji codziennie śledził dyrektor placówki Dariusz Dąbrowski.
3: Codziennie włączyłem sobie live, komentowałem, kibicowałem. Najgorszym dniem było, kiedy chłopaki jechali pod samą górę stromą, to jeszcze napisałem do nich w komentarzu, że chłopcy, może odpocznijcie, może tego. Martwiłem się o ich zdrowie, ale dali radę, jestem z nich bardzo dumny.
2: Bacznymi obserwatorami wyjazdu byli również podopieczni, dodaje dyrektor.
3: Zawsze jak wracałem do pracy z domu, to komentowali cały czas, że jadą, panie dyrektorze, oni jadą, także fajnie i często sobie też włączyli w komórkach live'a i komentowali, gdzie już są, jakie piękne widoki, także mega sprawa.
2: Celem akcji była zbiórka pieniędzy na poprawę komfortu życia podopiecznych mieszkających w placówce. Zostaną zakupione meble i wyposażenie pokoi dzieci i młodzieży. Podczas przedsięwzięcia udało się zebrać ponad 70 tysięcy złotych. Podczas pikniku przygotowano grilla, słodkości oraz watę cukrową dla najmłodszych. Organizacją zajęli się opiekunowie i uczestnicy wydarzenia. Relacje z wyprawy do Wenecji były transmitowane w mediach społecznościowych Radia 7. Nasza stacja była patronem medialnym wydarzenia. Sport. Mławianka Mława podejmuje dziś u siebie CK Troszyn. To pojedynek o finał Mazowieckiego Pucharu Polski. Ekipa gości zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli. Nie przegrali od 25 kwietnia i meczu z Legią Warszawa 2, która została zwycięzcą rozgrywek. Ostatnie dwa pojedynki z Dumą Zawkrza zakończyły się remisem 2-2. Biało-zieloni są w środku walki o utrzymanie na 4. poziomie rozgrywkowym, do czego znacznie przybliżył ich ostatni triumf nad ekipą Widzewa Łódź 2. Zwycięstwo może dodać skrzydeł zawodnikom Marka Gołębiewskiego. Mecz od godziny 17:30 na stadionie przy ulicy Kopernika, gdzie emocji nigdy nie brakuje. Zachęcamy do pojawienia się na trybunach i dopingowania Mławianki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 20 stopni dziś w regionie, noc bezchmurna i ciepła. Nad ranem będzie 10 stopni, wiatr słaby z północy, ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Dziś Światowy Dzień Pszczoły. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego studia pszczelarza. Mirosław Krawcewicz z Żuromina opowie nam o pszczołach, miodzie i uloterapii. Audycja Gość Radia 7. Światowy Dzień Pszczoły. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego studia pszczelarza. Mirosław Krawcewicz z Żuromina opowie nam o pszczołach, miodzie i uloterapii. Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z

0: Lepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie. W Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
3: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te sejf, co narzuciła Polsce.
4: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
2: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
5: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
6: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski.
5: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
6: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
5: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
2: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
7: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
7: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
2: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenia. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklam.

0: 7.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Podzamcze z nowymi drogami. Ciechanów zdobył miliony na remont ulic. Rybno z Warmii i Mazur gościło Rybno z Mazowsza. Samorządy zacieśniają współpracę. Mława na rolkach, skatepark zaprasza młodych pasjonatów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jeszcze w tym roku na ciechanowskim osiedlu Podzamcze ruszą kolejne inwestycje drogowe. Miasto pozyskało 1,5 miliona złotych z programu samorządu Mazowsza na przebudowę dwóch ulic. Ciechanów otrzymał dofinansowanie na modernizację ulic Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Remonty mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, które zyskają nowe nawierzchnie i oznakowanie. Powstaną także chodniki z jazdy do posesji oraz pobocza. Miasto planuje również budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, a także montaż nowego oświetlenia ulicznego. Przebudowana będzie też część infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. W ostatnich latach na Podzamczu wyremontowano ulicę Zamkową, Zagłoby, Kmicica i Rycerską. Powstał tam również ogród deszczowy, który pomaga odprowadzać wodę podczas intensywnych opadów. Delegacja z gminy Rybno w powiecie sochaczewskim odwiedziła Rybno w powiecie działdowskim. Goście spędzili w warmińsko-mazurskiej gminie 2 dni. Przyjechali seniorzy, mieszkańcy oraz pracownicy samorządowi z Mazowsza. Podczas wizyty uczestnicy zwiedzili m.in. Grunwald i Groszki oraz poznawali historię i atrakcje regionu. W programie znalazły się również wspólne spotkania i obiadokolacja. Samorząd informuje, że wydarzenie ma pomóc w dalszym rozwijaniu współpracy między gminami. Warsztaty rolkowe dla dzieci i młodzieży odbędą się w Mławskim skateparku. Uczestnicy będą mogli nauczyć się podstaw jazdy oraz doskonalić swoje umiejętności. Takiego wydarzenia jeszcze w Mławie nie było, mówi dyrektor mławskiego Mosiru Adam Kuligowski.
3: Rozpromować troszeczkę ten skatepark. Chcemy pokazać, jak profesjonalnie zachowywać się na tym skateparku, co można robić na skateparku. Przyjeżdżają profesjonalni zawodnicy z grupy Rollmaster z Olsztyna, którzy pokażą wszystko, co...
2: Do wydarzenia trzeba się specjalnie przygotować.
3: Jak najbardziej trzeba posiadać swój sprzęt, trzeba być odpowiednio zabezpieczonym w ochraniacze, w kask, także żeby nikomu nic się nie stało, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie. Przy dźwiękach muzyki zorganizujemy grilla, także serdecznie zapraszamy całe rodziny.
2: W programie znalazły się m.in. nauka jazdy, trening trików, jazda dynamiczna i pokonywanie przeszkód. Organizatorzy przygotowali również pokazy akrobatyczne oraz skoki na rolkach, hulajnodze i deskorolce. Zajęcia są skierowane zarówno do początkujących, jak i bardziej zaawansowanych uczestników. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe. Rolkowy Fun Day odbędzie się w sobotę w godzinach od 11 do 15 na skateparku w Mławie. Sport. 2 medale lekkoatlety zawiązują wcześniejsze zapisy mailowe. Rolkowy Fun Day odbędzie się w sobotę w godzinach od 11 do 15 na skateparku w Mławie. Sport. 2 medale lekkoatlety Zawkrza Mława. Jakub

0: Obecnie 10. miejsce w krajowym rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. 20 stopni dziś w regionie, noc bezchmurna i ciepła. Nad ranem będzie 10 stopni, wiatr słaby z północy, ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Dziś Światowy Dzień Pszczoły. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego studia pszczelarza. Mirosław Krawcewicz z Żuromina opowie nam o pszczołach, miodzie i uloterapii. Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Dzień Matki ze Spiżarnią Smakoszy.

0: Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów, 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
3: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
4: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
5: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie?
2: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje Sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc wycieczce.
2: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
2: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś mamy Światowy Dzień Pszczół. To dobra okazja, żeby porozmawiać o tych stworzeniach. I ze mną jest Mirosław Krawcewicz z Żuromina, pszczelarz. Dzień dobry.
2: Cześć Adam, dzień dobry Państwu.
1: Mirek już od dawna zajmuje się pszczołami i zdradzi nam kilka tajemnic dotyczących tego gatunku. Jak to się zaczęło? Jak zaczęła się ta przygoda z pszczołami u Ciebie?
2: Obok mnie, tutaj na ulicy Kwiatowej, mieszka pan Roman Pawlak. W ogóle całe nasze zagłębie, czyli Różana, Lipowa, Makowa, jest tu kilku pszczelarzy. I mamy działkę rekreacyjną w Rozwozinie i tam jest stary sad. Stary sad, który zresztą, jak pogoda opisuje, co dwa lata miał owoce. Okazuje się, że to nie była wina i pogody, była wina tego, że nie było blisko pszczół. Pszczoły zataczają krąg najmarniej 3 km, jeżeli wokół nie ma pasieki, drzewa po prostu nie były zapylone. I pan Romek, mój dawny pedagog, wiekowy pszczelarz, mówi: postaw sobie 3 ule i będziesz miał jabłka co rok. No i tak też zrobiłem, nawet kupiłem od jego kuzynki te 3 ule, no ale później potrzeba matko wynalazku, trzeba było robić odkłady, trzeba było mieć kolejne puste jakieś, a żeby odkłady zrobić, najlepiej nie w tym samym miejscu, bo to jest problem. To się zrobiło inną pasiekę, czyli u szwagra, nieopodal, później znowuż w Cieszkach. I tak się to wszystko rozrosło, teraz już jest ponad 60 sztuk.
1: Zaczęło się od 3, jest już 60. Powiedziałeś już o jednym takim elemencie wpływu na człowieka pszczół, mianowicie o tym, że no bez nich nie będzie owoców. Dlaczego pszczoły są tak ważne w naszym świecie i tak ważne dla człowieka?
2: No, ewolucja człowieka będzie zagrożona, jeżeli pszczół nie będzie. Sama technika nie wystarczy. Muszą być pszczoły, muszą być rośliny zapylone. GMO nie zastępuje tego. W Chinach kiedyś, kilka lat temu, przesadzili za bardzo z opryskiem i później była akcja, że sami sobie zapylali rośliny. I tutaj u nas też, no, kłaniam się do rolników, że muszą opryskać po oblocie pszczół w godzinach wieczornych. Zwracam uwagę, robię sobie wrogów. No ale to życie, niestety, to jest mój biznes. Ja im zwierząt nie truję, od nich nie truję moich pszczół. Jest taka zasada, że ktoś zwrócił kiedyś mi uwagę, że to jest tylko odżywka. To jest chemia.
1: Tutaj dochodzimy do bardzo ważnego problemu. Opryski i złe działanie oprysków na życie pszczół. To reguluje chyba prawo.
2: Prawo reguluje to w ten sposób, że każdy, który ma, człowiek, rolnik, który ma opryskiwacz, ma książkę oprysków. Tak jak wędkarz przychodzi, zahacza robaka, to wpisuje, że przybył na łowisko i będzie łowił ryby. Tak, każdy rolnik musi napisać, że przybył na pole, będzie pryskał. Nie odwrotnie. A dzieje się to odwrotnie, bo po powrocie z pola w południe pisze, że obryz wykonywał to wieczorem. I tutaj nie ma tak restrykcyjnie, żeby to wszystko było uregulowane. Tym bardziej, że obryz na szkodniki jest szkodliwy dla pszczół. Obryzk typu nawozy nie jest szkodliwy na pszczół. Z tym, że oglądaliśmy kiedyś pszczółkę Maję, tam w ulu stoi warta i warta wpuszcza pszczoły, osobniki, które pachną królowo. Jeżeli pszczoła poleci nad tym nawozem, przypachnie inaczej, to jeżeli oprysk ją nie zabije, zabije ją rówieśniczki, współmieszkańcy. Nie wpuści ją do ula. To trzeba edukacji rolnictwa, żeby... Mówię, nikt nie ma tak dużo, żeby pryskał cały dzień. To jest kwestia 2-3 razy.
1: Jaki apel jest twój do rolników w takim razie?
2: O rozsądek, nic więcej. Mówię, nie róbmy sobie szkody wzajemnie.
1: Przejdźmy już do pszczół, bo funkcjonuje takie powiedzenie, że kiedy wyginie ostatnia pszczoła, nasze dni też już są policzone.
2: 4 lata podobno. No stanie się niekolorowo. Już jest niekolorowo, ponieważ jeszcze moje dzieciństwo było takie, że było więcej pożytku dla pszczół. Łąki były fajne, zboża, był gąkol, mak, haber. Teraz są opryski, teraz jest tylko ma rosnąć to, co ma rosnąć, nic więcej. No i przyroda, mróz, drzewa owocowe marzną, łąki wymarzają i jest pożytku coraz to mniej. No i anomalia pogodowe, bo jak pszczoły się budzą w marcu, na początku marca, co nie powinny, wychodzą z tego kłębu zimowego, wychodzą na dwór, nie ma co jeść, wracają, czyli pszczelarz musi je na wiosnę karmić, a później dochodzi mróz, czyli wiosna czasami się większe spustoszenie niż zima. Pszczoła nie boi się mrozu, pszczoła się boi wilgoci, a później się boi wiosny chaosu. Tak to działa.
1: Przejdźmy może do takich rzeczy przyjemniejszych. Pszczoła daje nam jedzenie, zapyla kwiaty, ale dzięki niej mamy też słodki, pyszny, zdrowy miód. Co o miodzie może powiedzieć pszczelarz?
2: No cóż, pszczółka zbierze tylko łyżkę miodu swojego krótkiego życia, ponieważ żyje 4 tygodnie w lato, zapracuje się po prostu, zimowe żyje pół roku i żyje. A pszczoła pracuje ciężko i lata cały czas za tym miodem. No pierwszy miód jest wielokwiat, czyli, bo jest zasada taka, że jeżeli pszczelarz nie wie, co zebrał mu pszczoły, nazywa to miodem nektarowym, wielokwiatowym. Musi być 70% danego produktu, czyli jak teraz był u mnie bynajmniej miszkowy, czyli pachnie mleczem, miszkiem, to jest miszkowy. Ale mówię, jestem amatorem i to jest wskazane, nie ma żadnych laboratoryjnych badań, nic nie jest, jest wszystko jak dawniej było robione. I miód wielokwiatowy jest najlepszy, jeśli chodzi tutaj o społeczeństwo lokalne, ponieważ ma w sobie alergeny. Jeżeli ktoś jest uczulony na pyłek trawy, brzozy, wierzby, tak miód posiada te alergeny, czyli odczula. Błędem jest kupować miód z nadmorza, w naszym przypadku gdzieś z gór, wielokwiatowy, bo on ma przeciwciała, ale inne. I on po prostu nie działa na nasze społeczeństwo. Kupować miód od lokalnych sprzedawców. Już nie powiem, że nie ze sklepu, bo w sklepie nie ma miodu, tam jest tylko produkt pochodny.
1: A jak spożywać miód? Jak najlepiej spożywać, żeby on jak najwięcej człowiekowi dał tej swojej zdrowotności?
2: Podstawa, nie przekraczać 43 stopni Celsjusza w spożywaniu. Jeżeli ktoś do mnie mówi, że wypił gorącą herbatę z miodem, czyli zmarnował miód.
1: Został sam cukier?
2: Tak. 43 stopni Celsjusza zabijają miód, po prostu zostaje słodkie. Trzeba miód zawsze zrobić z letnią wodą, troszkę cytrynki, niech to na noc postoi i heja.
1: Zareklamowałeś ten miód wielokwiatowy, ale tych miodów jest dużo, dużo więcej i niektóre z nich mają takie specjalne właściwości. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie to są właściwości i jakie jeszcze miody możemy wyróżnić?
2: Jest miód, później w moim akurat przypadku mam dużo faceli. Miód ten jest na astmę i mam w źródle dużo pań, które biorą ten miód. Do tego stopnia, że nawet nieraz zapomnę się, że miód się skończył, ale zaczyna się chrypka i mówi, aha, jest to dźwięk, brak czegoś. Miody nie są lekarstwem. Lekarstwo jest, działa natychmiast i skutkuje. Do miodu trzeba cierpliwości i dłuższego zaangażowania z tym, że miód wyleczy. Nie słyszałem, żeby ktoś brał tabletki przeciw czemuś i przestał je brać, bo choroba odstąpiła. Choroba nie odstąpi, a po miodzie odstąpi. Lipowy jest, niby mówię, lipowy najlepszy na przeziębienia. Nie, niekoniecznie. Miód jeszcze teraz wcześniej jest akacjowy na żołądek. Akacjowy jest zawsze rzadki, nawet do roku czasu się ścina. Rzepak ma dużo glukozy. Rzepak daje energii dzieciom, które są pobudzone, nie radzę, bo już wtedy jest burza. Ale rzepak jest słodziutki, rzepak jest bardzo pożywny dla starszych osób i tak dalej. Jest gryka. Gryka jest miodem ostatnim praktycznie. Jest na serce.
1: Z ula możemy uzyskać inne produkty spożywcze, które możemy użyć i też są zdrowe. Co to za produkty?
2: No to jest pyłek i jest propolis. Propolis jest to kit pszczeli, który rozpuszcza się w spirytusie i stosuje się go od jesieni do wiosny jako zapobiegawczo. Propolis jest antybiotykiem XXI wieku. Działa praktycznie na wszystko. Można by powiedzieć, że to lek placebo. Nieprawda. Działa naprawdę na wszystko, najbardziej działa na stany zapalne dziąseł, czyli przed połknięciem należy popukać jamy ustną. Znam przypadek mojego kolegi, co pani doktor powiedziała mu, że niedługo wylecą mu wszystkie zęby, a był przypadek naprawdę podbramkowy. I na pewno moje wnuczki biorą propolis, nie chorują, dzieci zawsze mówią puścić do szkoły, wracają chore. Nasze wracają zdrowe. No i pyłek kwiatowy jest, to jest całe witaminki, które pszczoły karmią małe w zimę. Pyłek kradnie się, bo się robi...
1: Włamanie do ula.
2: Nie, właśnie przed ulem. Pszczelarz dla pszczoły jest złodziejem. Ukrada im magazyn w ciągu roku 5-6 razy, zależy jak rok. No bo one bidaczki sobie układają tam u góry, żeby miały na zimę. A później najlepiej w ciągu dnia, gdzie wszyscy są w pracy, a w domu są tylko małe dzieci, dziadkowie, to pszczelarz wpada, robi łapu-capu, zostawia puste ramki, biedne przychodzą z pracy, mówią, było fajnie, jest pusto, zaczynamy od nowa. Kradnie mi miodzio, a na jesieni daje mi cukier. takie troszkę nieuczciwa ta współpraca.
1: Wiem, że z twoimi ulami wiąże się też taka nowość na naszym tutaj żuromińskim, północno-mazowieckim rynku. Ja to nazwałem sobie taką sauną pszczelą, a ty mówiłeś o uloterapii. Cóż to takiego i co takiego zainstalowałeś na tej swojej działce rozwozińskiej?
2: No uloterapia to jest takie pojęcie względne, czyli apiterapia, leczenie produktami pszczelimi. Uloterapia jest taka kawiarenka pszczela. Mamy kawiarenki tlenowe, mamy solanki. U nas w Rozwozinie jest kawiarenka pszczela. Są dwa łóżka, pod każdym łóżkiem są trzy ule pszczele, gdzie akurat ingerencja pszczół z człowiekiem nie ma takowej, ale korzystasz z zapachu, korzystasz z dźwięku. Dźwięk uspokaja, zapach leczy. Najbardziej działa to na astmę. Astma jest teraz chorobą XXI wieku. Chorują małe dzieci, ludzie starsi, zapraszam do siebie. Na próbę jest gratis. Zawsze po południu mam wolne, pomagam chętnie. Soboty, niedzielę do dyspozycji.
1: Ja to opiszę może, jak to wygląda. Jest specyficzny budynek, taka budka, do której się wchodzi, pachnąca, świeża.
2: Tak, i kładzie się na łóżko, jak w solarium, i nic więcej. Z tym, że 15-20 minut i śpimy na bank. Jeżeli człowiek się wyciszy, jeżeli nie patrzy, nie ogląda Facebooka w telefonie, bo nie wolno z telefonu wchodzić, no, ale nie wskazane jest, no.
1: No dobrze, na bzykanie do Rozwozina można przyjechać.
2: Można tak sobie.
1: W takim razie Dzień Pszczoły, Światowy Dzień Pszczoły, można powiedzieć, mamy zaliczony. Z Mirosławem Krawcewiczem z Żuromina bardzo ci dziękuję za tę, no, taką zdrową lekcję o pszczołach i miodzie.
2: No dziękuję bardzo wszystkim, którzy mieli czas mnie posłuchać.
1: A z tej strony Adam Ejnik. Do usłyszenia.

0: 16.30. Kalendarium historyczne.
1: Dziś 20 maja. W 1982 roku nominowany na biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Edmund Piszcz otrzymał święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie.
2: Miłość to po prostu obecność.
1: W 1983 roku odbyła się premiera filmu krótkometrażowego Około północy. W roli głównej Suszki Gacka wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Dlaczego akurat mnie musiało to spotkać? Inni ludzie żyją sobie spokojnie, a ja...
1: W 2004 roku Jan Dzięgielewski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Profesor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: Propaganda na użytek wynajętych ludzi przed tego mówiła, że jak ty możesz, przecież to jest kryształowy człowiek, a przyjęcie upominków każdy może.
1: W 2005 roku na wniosek wojewody mazowieckiego prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał staroście przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz na polu działalności społecznej.
5: No ja mam trochę rozeznania już na Mazowszu, gdzie co komu brakuje.
1: W 2017 roku Szymon Kołecki wygrał w pierwszej rundzie z Wojciechem Balejką w walce wieczoru gali PLM MMA 73 w Ciechanowie.
6: Wypiłem 3 piwa i nie piłem żadnego alkoholu, bo ciągle dieta, przygotowania.
1: W 2018 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz, który został wybrany bramkarzem sezonu.
7: Cieszę się, że wygrałem, choć konkurentów miałem bardzo dobrych.
1: W 2022 roku odbyła się premiera filmu Przejście. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
8: Jest w mieście wróżbita. Przewiduje przyszłość, jeśli ktoś ją ma.
9: Podobno nie miałaś przyjaciół.
8: Niech się pani nie daje. Proszę zostać z nami.
1: Urodzili się w 1829 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Juliusz Kraziewicz, działacz oświatowo-gospodarczy. Z jego inicjatywy powstało Włościańskie Towarzystwo Rolnicze, pierwsza tego typu organizacja na ziemiach Polski i pierwowzór późniejszych kółek rolniczych. Założył Towarzystwo Gospodyń, pierwsze koło gospodyń wiejskich w celu ocalenia lokalnego folkloru i podtrzymania świadomości narodowej w zaborze pruskim. W 1932 roku Janusz Królik, przez 42 lata dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, później pracował jako kierownik działu historii w muzeum, inicjator budowy pomnika Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, ufundowania tablicy upamiętniającej hrabiego Edwarda Krasińskiego w kościele w Opinogórze Górnej, założyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Opinogóry, przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wiceprezes oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, autor kilkakrotnie wznawianego przewodnika po Opinogórze. W 1977 roku w Działdowie Paweł Baraszkiewicz, kajakarz, wychowanek klubu Well Lidzbark, czterokrotny mistrz świata, czterokrotny mistrz Europy, srebrny medalista olimpijski z Sydney, trener.
10: Jak na tą chwilę wszystko idzie tak, jak zaplanowaliśmy, ale myślę w przyszłym roku, że będziemy dobijać się do tych igrzysk.
1: Zmarli w 1973 roku Karol Rojek, urodzony w Zatorach w powiecie pułtuskim, ekonomista, inżynier mechanik, specjalista transportu, urzędnik państwowy. W 2013 roku w Brodnicy Dominik Sucheński, lekkoatleta, sprinter, reprezentant Polski w sztafecie 4x100 metrów, brał udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Helsinkach, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego.
11: Kiska zrobił 10,5, ja zrobiłem 10,6, a rekord polski przed wojną należał do zasłony i wynosił 10,6.
12: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
8: Yosera. We care, you grow.
9: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
8: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
9: Co one mi dadzą?
8: Wytłumaczę Ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
6: Jest godzina 17.
10: To są wiadomości Radia 7.
11: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
12: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
13: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd.
14: To są dodatkowe koszty.
15: Testujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
12: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu dodam niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
11: Dziękuję, to był Tomasz Fęskę, który przeszedł z demonstrantami od początku na placu zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
0: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
11: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Cibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierp skończy przebudowę dworcowej. Droga zmieniła się nie do poznania. Lubowic zakończył dużą inwestycję, oczyszczalnia ścieków po rozbudowie. Dzieci podziękowały darczyńcom, rowerzyści przejechali aż do Wenecji. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przebudowa ulicy Dworcowej w Sierpcu dobiega końca. Inwestycja ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Na ulicy pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa, powstała również ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodnik. W ramach prac wykonano także nowoczesną kanalizację deszczową, która ma zapobiegać zalewaniu drogi podczas intensywnych opadów. Na inwestycje powiat sierpecki pozyskał 4 miliony złotych dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja kosztowała ponad 6,5 miliona złotych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubowidzu została zakończona. Odbioru inwestycji dokonał burmistrz Jarosław Czapliński. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, ale również budowę kanalizacji w miejscach miasta, gdzie do tej pory jej nie było. Projekt zakłada także wymianę wodomierzy na elektroniczne urządzenia do zdalnego odczytu. Wartość rozbudowy oczyszczalni wyniosła ponad 2 miliony złotych. Zadanie było realizowane w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Inwestycja jest częścią większego projektu pod nazwą Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej miasta i gminy Lubowic. Piknik dla sponsorów i przyjaciół placówki opiekuńczo-wychowawczej Mario i Olek odbył się w Lidzbarku. Wydarzenie było podziękowaniem za wsparcie udzielane podopiecznym placówki. Głównymi bohaterami spotkania byli bohaterowie z Żuromina, którzy w ramach akcji rowerem po uśmiech dzieci przejechali 1600 km do Wenecji. W wyprawie uczestniczyli Mariusz Gulczyński, Łukasz Józefowicz i Zbigniew Sokołowski. Rowerzyści otrzymali statuetki, darczyńcy pamiątkowe dyplomy przygotowane przez dzieci. Wyprawę do Wenecji codziennie śledził dyrektor placówki Dariusz Dąbrowski.
3: Codziennie włączyłem sobie live, komentowałem, kibicowałem. Najgorszym dniem było, kiedy chłopaki jechali pod samą górę stromą, to jeszcze napisałem do nich w komentarzu, że chłopcy, może odpocznijcie, może tego, martwiłem się o ich zdrowie, ale dali radę, jestem z nich bardzo dumny.
2: Bacznymi obserwatorami wyjazdu byli również podopieczni, dodaje dyrektor.
3: Zawsze jak wracałem do pracy z domu, to komentowali cały czas, że jadą, panie dyrektorze, oni jadą, także fajnie i często sobie też włączyli w komórkach live'a i komentowali, gdzie już są, jakie piękne widoki, także mega sprawa.
2: Celem akcji była zbiórka pieniędzy na poprawę komfortu życia podopiecznych mieszkających w placówce. Zostaną zakupione meble i wyposażenie pokoi dzieci i młodzieży. Podczas przedsięwzięcia udało się zebrać ponad 70 tysięcy złotych. Podczas pikniku przygotowano grilla, słodkości oraz watę cukrową dla najmłodszych. Organizacją zajęli się opiekunowie i uczestnicy wydarzenia. Relacje z wyprawy do Wenecji były transmitowane w mediach społecznościowych Radia 7. Nasza stacja była patronem medialnym wydarzenia. Sport. Mławianka Mława podejmuje dziś u siebie CK Troszyn. To pojedynek o finał Mazowieckiego Pucharu Polski. Ekipa gości zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli. Nie przegrali od 25 kwietnia i meczu z Legią Warszawa 2, która została zwycięzcą rozgrywek. Ostatnie dwa pojedynki z Dumą Zawkrza zakończyły się remisem 2-2. Biało-zieloni są w środku walki o utrzymanie na 4. poziomie rozgrywkowym, do czego znacznie przybliżył ich ostatni triumf nad ekipą Widzewa Łódź 2. Zwycięstwo może dodać skrzydeł zawodnikom Marka Gołębiewskiego. Mecz od godziny 17:30 na stadionie przy ulicy Kopernika, gdzie emocji nigdy nie brakuje. Zachęcamy do pojawienia się na trybunach i dopingowania Mławianki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych, jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
4: Dotyczy to wszystkich nas, jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako paliwem zdecydowanie lepszy.
5: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak pozostałe te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
2: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
2: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody, w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają Taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 cm śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
7: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
8: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
2: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Susan Lamens, która pokonała Rumunkę Irinę Camelię Begu. Pewne występy w zasadniczej części paryskich zmagań są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają z kolei Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie turnieju głównego jutro o godzinie 14. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, czyli mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Tymczasem były klub Lukasa Podolskiego Arsenal po 22 latach znowu został mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
10: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować. 30 maja czeka go bowiem finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, Michał Nowakowski, historyk mławski. W dzisiejszym felietonie chciałbym nadal pozostać w tematyce Powstania Styczniowego. Otóż Powstanie Styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej z prostej przyczyny, ponieważ Polacy nie dysponowali wówczas wojskiem, gdyż Wojsko Polskie zostało zlikwidowane przez administrację carską po klęsce Powstania Listopadowego w ramach represji. W związku z tym podczas Powstania Styczniowego miały miejsce liczne bitwy i potyczki. Takich bitew i potyczek w roku 1863 na terenie województwa płockiego jednostki administracyjnej uznawanej wówczas przez rząd powstańczy stoczono około 100, w tym kilkadziesiąt w okolicach naszego grodu. Bardzo ciekawy, interesujący i warty do zapamiętania jest fakt, że od czerwca do lipca 1863 roku odbyły się aż 3 starcia pod Kuczborkiem, który był wtedy miastem leżącym w powiecie mławskim. Do pierwszej potyczki pod Kuczborkiem doszło 27 czerwca. Formujący się oddział powstańczy, liczący 46 żołnierzy, dowodzony przez Ignacego Zembrzyckiego, pseudonim Strzelecki z Lubowidza, uderzył znienacka na silniejszy oddział Straży Granicznej, który uległ rozproszeniu. Nieprzyjaciel stracił 8 ludzi oraz nieco broni i koni. Z oddziału polskiego ranny został Julian Mazowiecki. Ludwik Śniegocki napisał: w okolicy Kuczborka powstańcy pocapali się z Moskalami nieraz, a zawsze postrzelali, pogonili się i prawie na niczym się skończyło. Raz Polaki wylecieli z lasu, dali kilka strzałów. Moskale uciekli pół wiorsty. Było ich niewielu. Jeden Rusek zginął na miejscu, drugi uchodził w lasy. Polecieli do niego i zabili. Do kolejnego starcia pod Kuczborkiem doszło z kolei 6 lipca. O godzinie 18 oddział powstańczy liczący 65 ludzi, dozorowany przez Ignacego Zembrzyckiego, urządził zasadzkę na Rosjan prowadzących wozy z sianem z Mostowa do Zielunia. Zasadzka nie udała się z powodu czujności psów prowadzonych przez Moskali. Ostrzeżeni szczekaniem Rosjanie rozpoczęli strzelaninę. W utarczce ogniowej trwającej 3 godziny powstańcy stracili kilku rannych, zaś Rosjanie mieli stracić 7 zabitych i 9 rannych. Kilka dni później, bo już 12 lipca, miało miejsce trzecie i zarazem największe starcie, które miało charakter bitwy. Doszło do niej w sposób zaplanowany przez naczelnika Stanisława Zgliczyńskiego. Postanowił on rozbić i zniszczyć kolumnę rosyjską dowodzoną przez podpułkownika Dobrowolskiego, która dotarła do miasteczka Kuczbork. Siły podpułkownika Dobrowolskiego były liczne. Zgrupowanie powstańcze natomiast liczyło około 500 żołnierzy piechoty oraz 60 kawalerzystów. Większość żołnierzy piechoty stanowili kosynierzy, a więc nie byli oni uzbrojeni w broń palną. Powstańcy rozpoczęli natarcie z zaskoczenia w czasie, gdy wojsko Dobrowolskiego jadło obiad. Doszło do zamieszania wśród wojsk rosyjskich. Wkrótce jednak oficerowie opanowali popłoch żołnierzy i uformowali wojsko w szyk rotowy, co zastopowało natarcie niewyrobionych w rzemiośle wojennym powstańców, a następnie ogień rotowy spowodował popłoch wśród nacierających. Powstańcy zostali odrzuceni na pozycje wyjściowe na Wielkiej Górze porosłej lasem na północ od Kuczborka. W zaatakowaniu miasteczka przez powstańców przeszkadzały bagna. Z kolei podpułkownik Dobrowolski, widząc znaczne siły powstańcze, nie zaryzykował wyprowadzenia swoich sił głównych z miasteczka, które dawało mu dobre schronienie. Z miasteczka zostali wysłani jedynie kozacy w celu kilkukrotnego niepokojenia powstańców. Straty powstańcze były duże, wynosiły 30 zabitych i 30 rannych. Kilkunastu powstańców dostało się do niewoli. Po bitwie Moskale spędzili ludzi do szukania w lesie powstańców. Relacja podaje, że wśród poległych powstańców najwięcej było rzemieślników, szewców, stolarzy i kowali.
0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
6: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
8: Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pod Zamcze z nowymi drogami Ciechanów zdobył miliony na remont ulic. Rybno z Warmii i Mazur gościło Rybno z Mazowsza. Samorządy zacieśniają współpracę.

0: Reklama.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy. Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
3: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
4: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
2: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
5: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
6: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest Węgiel. My jesteśmy takim krajem, takim patrią, my się sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas, jak najdalej.
2: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
7: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
2: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek od sezonu 2028-29. Zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywa przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Tym razem z metą w ligureńskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, a liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro 12 etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
2: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu, ale wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może już przelotnie popadać i zagrzmieć. Mimo to słońca też nigdzie nie zabraknie. Radio 7. Radio 7.

0: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: A jeju ma.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Radio 7. Twoje number one.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W Polsce nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Jutro ceny maksymalne paliw spadną, ale minimalnie. Łukasz Podolski może już kupić Górnika Zabrze. Jest zielone światło od radnych. Miriam Lipińska. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. A dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Po dzisiejszej podwyżce jutro maksymalne ceny paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 97 groszy za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi. Wniosek o ekstradycję byłego ministra Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, ale decyzja o tym, kiedy zostanie przekazany stronie amerykańskiej, nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że to prokuratorzy prowadzący śledztwo zdecydują, kiedy wystąpią o sprowadzenie polityka PiS do Polski. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w tej chwili ustalane jest także miejsce pobytu Marcina Romanowskiego, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.
3: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu. Służby węgierskie do samego końca nie współpracowały z nami w żaden sposób.
2: I Ziobro, i Romanowski mają odpowiadać przed polskim sądem za aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Łukasz Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
4: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
2: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimno, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
5: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu. Tylko na wschodzie i na zachodzie kraju jutro bez deszczu, w pozostałych regionach może przelotnie popadać i zagrzmieć, ale do tego sporo przejaśnień w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu.